Kajasovce on tavoj sinok, ki ga navesta magoma. Nehjavon, jak to vse, kao tna mahoma. A cimona ego nekamona. Egoanma, egi mi gosia, egoma. Waskamtek, kake, kamionagon.